ngela okala o oziva mwenye okala o kunedwa na utamaga ngalangana katendewa pole pole onofia on the way dezora shina 41 minutos shuka kwa na 11 horas opadwa pela gadima ya na uraru yo maria nika na vina mlima nigi ambarano unakone ya kadabu no kwa na mwenye 11 horas na vina